miso ojongwa ke otele miso na matui osinga ke kakata koto ha ndewene lila boba bele no ombo wana dingele o dingele aeba naso